Noc wiosenna, obszerny pokój w stadion. Kobieta w podeszłym wieku, ubrana na czarno, rozmawia z młodym mężczyzną. Światło się nie pali. Nieubłagany blask księżyca wpada przez dwa okna. Zapomniałam powiedzieć, że kobieta w czerni wydała 2 czy 3 ciekawe zbiorki wierszy.

że ten księżyc nie będzie widać, że moje włosy posijały. Księżyc przywróci na nowo złocisty odcień.

Miane słowa. Nie chcę ich słyszeć. Niech pan nie mówi. Niech pan mi pozwoli, żebym z panem poszła. Trochę niżej, aż do murów cegielnych. Aż do miejsca, gdzie ulica skręca i widać osiedle cementowe i zwiewne, tynkowane blaskiem księżyca. Tak oderwane i niematerialne, tak oczywiste i tak metafizyczne, że ostatecznie uwierzyć można w siebie.